0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday, every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: Now, the Polish program on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Radio Poland, the external service of Polish Radio.
6: Przed mikrofonem Halina Ostas. Witam Państwa z Warszawy i zapraszam na godzinne spotkanie z Polskim Radiem dla Zagranicy. Kilka słów o naszym programie. Dziś w magazynie Widziane z Polski mówimy o polsko-szwedzkich konsultacjach międzyrządowych z udziałem premiera Donalda Tuska, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz premiera Królestwa Szwecji Ulfa Kristerssona. Podczas konsultacji podpisana została umowa na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej RP w ramach programu Orka. Okolice Poznania lub Wrocławia to potencjalne lokalizacje dla stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w czerwcu, że Stany Zjednoczone w ciągu 6 miesięcy podejmą decyzję w sprawie rozmieszczenia żołnierzy amerykańskich w Europie. Więcej na ten temat w naszym magazynie. Informujemy w nim też o obradach na Cyprze Rady Pokoju powołanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w celu nadzorowania planu zakończenia trwającej od 2 lat wojny Izraela w Strefie Gazy oraz odbudowy zniszczonego terytorium. W programie także rozmowa z ekspertem na temat zmian klimatu. Rosnąca częstotliwość i intensywność fal upałów w Polsce i Europie to jeden z najbardziej wyraźnych sygnałów zmiany klimatu, podkreśla profesor Zbigniew Karczun, ekspert Koalicji Klimatycznej. Tyle tytułem zapowiedzi. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami.
7: Polskie Radio dla Zagranicy, redakcja Polska. Jesteśmy na Facebooku facebook.com/zagranica.
6: O polsko-szwedzkich

0: polskich konsultacjach międzyrządowych Katarzyna Seman.
1: Lata planowania, rozmów oraz przekładania ostatecznej decyzji i wreszcie finał programu Orka. Chodzi o zakup okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. W Gdyni na terenie portu wojennego odbyło się podpisanie umowy wykonawczej na dostawę okrętów podwodnych jednostki ZUJE szwedzki. To wielki dzień, mówił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Zdolność, o której marzyły pokolenia, 30 lat pracy nad programem Orka. Rząd, chociaż poprzednie wszystkie to też obiecywały, i prezydenci, ministrowie obrony, wszyscy poprzedni mówili o tym, że trzeba ten projekt sfinalizować. My ten projekt dowozimy, my ten projekt finalizujemy. Podpisanie umów związanych z produkcją, z producentami.
1: Umowa przewiduje dostawę 3 okrętów, z czego pierwszy ma trafić do marynarzy za 4 lata. Wcześniej, bo jeszcze w tym roku, Szwecja dostarczy tak zwany gap filler, nieco starszy okręt do szkolenia załóg. Inna ważna kwestia to zobowiązanie Szwecji do zamówień w polskim przemyśle zbrojeniowym, przypomina minister obrony.
2: Bardzo ważne dla mnie było, żeby to nie był tylko zakup dla Polski, ale również Szwecja zobowiązała się. Okręt ratownik zostanie zakupiony przez stronę szwedzką. Do tego podpiszemy kilka innych umów z partnerami prywatnymi na transfer sprzętu, na zakup sprzętu przez stronę szwedzką. To jest tego typu pierwsza umowa, która jest bardzo mocno łącząca strategicznie nasze państwa.
1: Nie mogę się doczekać na współdziałanie. Tak mówi zastępca dowódcy szwedzkiej pierwszej flotyli okrętów podwodnych Peter Ostbrink. Zapewnił, że szwedzkie okręty podwodne są przystosowane do specyficznych warunków Morza Bałtyckiego. Uważamy, że wszystkie wyzwania związane ze stopniem zasolenia wody, sezonowe zmiany wody, głębokość, liczba wysp i tak dalej utrudniają lokalizację okrętów podwodnych. Jeżeli więc masz okręty podwodne z optymalizowane pod kątem tego środowiska, to działa na korzyść operacji podwodnych. Zastępca dowódcy szwedzkiej pierwszej flotyli okrętów podwodnych podkreślił, że używanie jednego typu okrętów sojuszników ma wiele zalet. Nie mogę się tego doczekać. Zawsze warto współpracować z innymi specjalistami, a posiadanie w regionie silnego państwa posiadającego okręty podwodne, z którym można dzielić się wiedzą, obciążeniem i operacjami, będzie korzystne dla Polski, Szwecji i sojuszu. Wydarzenie z pewnością zapisze się w historii marynarki wojennej RP, ocenił wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Jan Grabowski, mówiąc o dalszych planach związanych ze wzmacnianiem naszych zdolności na Bałtyku.
3: Kolejnym etapem będzie stworzenie centrum serwisowego dla nowoczesnych okrętów podwodnych, czyli program kryptonimie Orka. 29 czerwca 2026 roku w Gdyni powinien zapisać się tymi pozytywnymi zgłoskami w historii polskiej marynarki wojennej.
1: Jan Grabowski podkreślił również, że nowe okręty podwodne oraz inne realizowane dla marynarki wojennej zamówienia pozwolą na znaczne wzmocnienie polskiej obrony wybrzeża. Bałtyk nie jest już naszym miękkim podbrzuszem, zapewnił wiceprezes PGZ.
3: Jesteśmy dzisiaj w posiadaniu nabrzeżnego dywizjonu rakietowego. Mamy tam rakiety NSM rozwijane wspólnie z Kongsbergiem i największe centrum serwisowe tych rakiet jest w Polsce, w Zielonce, w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Oprócz tego budujemy 3 fregaty, modernizujemy Orkany. Bałtyk nie jest naszym miękkim podbrzuszem już, natomiast cały czas potrzebuje wypełnienia uzbrojeniem. I takim uzbrojeniem będą zarówno fregaty, miecznik, będą 3 okręty podwodne Orka.
1: Obecnie polscy marynarze dysponują jednym przestarzałym okrętem ORP Orzeł, zbudowanym w 1985 roku w ZSRR. Podpisanie umowy ze Szwecją było punktem kulminacyjnym międzyrządowych konsultacji. Premierzy i ministrowie rządów obu państw spotkali się w Akademii Marynarki Wojennej, aby rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie na Bałtyku, przygotowaniach do szczytu NATO oraz dalszym wsparciu dla Ukrainy.
0: Mówiła Katarzyna Seman. Okolice Poznania lub Wrocławia to potencjalne lokalizacje dla stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Więcej na ten temat Ewa Plisiecka.
4: Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w czerwcu, że Stany Zjednoczone w ciągu 6 miesięcy podejmą decyzję w sprawie rozmieszczenia żołnierzy USA w Europie. Wicepremier Władysław Kosiniak

0: Kamasz zapewnił, że rząd pracuje nad wskazaniem i przygotowaniem lokalizacji oraz zapewnieniem finansowania amerykańskiej bazy. Poznań i Wrocław już dzisiaj są wysoko oceniane przez stronę amerykańską, przekazał minister obrony narodowej.
1: W Poznaniu jest wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Możemy rozwijać te zdolności. W tym zakresie w ogóle na Dolnym Śląsku, w Świętoszowie oddaliśmy kolejną inwestycję polsko-amerykańską, bazę przeładunkową transportu kolejowego dla wojsk amerykańskich. Trwa przebudowa lotniska we Wrocławiu.
0: Finansowanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce będzie regulowała umowa międzyrządowa, a koszty poniosą i Polacy, i Amerykanie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk, odnosząc się do pozytywnej odpowiedzi Departamentu Wojny USA w sprawie utworzenia bazy, powiedział, że szczegóły będą omawiane przez Warszawę i Waszyngton.
2: Przygotowaliśmy pewien zestaw informacji dla strony amerykańskiej. Wyznaczyliśmy potencjalne miejsca, gdzie taka stała baza mogłaby być w miejsce. To wielki wysiłek też dla państwa polskiego, ale też dla Stanów Zjednoczonych. Amerykańska stała baza jest dzisiaj naszym oczkiem w głowie, ale też jest zdobyciem czegoś wyjątkowego z punktu widzenia odstraszania w Europie. Stany Zjednoczone wycofują się z Europy w pewnej mierze, ale nie dotyczy to Polski. Polska buduje swoje zdolności właśnie wspólnie z Amerykanami.
0: Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce może oznaczać przesunięcie frontu NATO na wschód. Tak uważa ekspert do spraw międzynarodowych dr Krzysztof Winkler. Jego zdaniem działania dążące do stałej obecności amerykańskich żołnierzy to dla Polski słuszny kierunek.
3: Odwołam się do profesora Andrew Michty. Realizacja po prostu nowej geografii bezpieczeństwa NATO, to znaczy linia frontu przesunęła się z Łaby na Bug, można tak powiedzieć, i na granice Republik Nadbałtyckich i granicy fińską i norweską, więc tutaj wzmocnienie wschodniej flanki, tak jak to profesor Michta widzi, no jest właśnie konieczne, żeby po prostu dostosować rozkład sił i przygotowanie NATO na nową geografię po prostu bezpieczeństwa.
0: Zielone światło zza oceanu do rozmów o stałej bazie wojsk amerykańskich nad Wisłą otwiera nowy rozdział w naszych relacjach. Eksperci są co do tego zgodni. Zaczynamy rozmawiać o konkretach i realnym wzmacnianiu polskiego bezpieczeństwa, uważa redaktor naczelny magazynu Fregaut Michał Sitarski.
4: Wyraźny i silny sygnał geopolityczny, który daje do zrozumienia, że tam na stałe są amerykańscy żołnierze i to może oznaczać tyle, że każda agresja na terytorium, na którym znajdują się amerykańscy żołnierze, najprawdopodobniej może wiązać się z odpowiedzią już samych Stanów Zjednoczonych, a nie tylko NATO. Już nawet same Stany Zjednoczone mogą zareagować na atak na swoich żołnierzy.
0: Politycy są zgodni w ocenie pozytywnej odpowiedzi USA w sprawie stałej bazy w Polsce. Według przedstawicieli wszystkich sił politycznych stała obecność amerykańskich żołnierzy to gwarancja naszego bezpieczeństwa. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej wskazuje, że po wstępnej deklaracji czas na żmudne prace nad szczegółami.
5: Decyzja zapadła, maszyna ruszyła po torach, mam nadzieję nie ospale.
0: Europoseł Lewicy Robert Biedroń dodaje z kolei, że sprawa stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce to kwestia łącząca całą klasę polityczną.
6: Wszystkie ręce na pokład, to jest sprawa, która łączy nas ponad podziałami, tak powinno pozostać i przygotowywać się do tego, to jest wieloletnia inwestycja, bo trzeba stworzyć do tego infrastrukturę, ale w tej sprawie powinna wygrać racja stanu i nie dać się podzielić partyjnie.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin wskazuje na znaczenie strategiczne przyszłej bazy. Polityk uważa, że jeśli proces negocjacji z USA zakończy się pozytywnie, będzie to radykalnie zmieniać naszą pozycję geopolityczną.
7: Uważam, że trzeba się spieszyć, bo Rosja boi się tylko żołnierzy amerykańskich, boi się wyłącznie armii amerykańskiej. Inne armie jest gotowa atakować, więc to byłoby bardzo silne odstraszanie, jeśli by się okazało, że na terytorium Polski jest stała baza amerykańska z rodzinami, bo Rosja by, zanim by zechciała Polskę zaatakować, musiałaby rozważyć, że już w pierwszych sekundach tego ataku musi zabijać żołnierzy amerykańskich.
0: Obecnie amerykańskie wojska są w Polsce w ramach rotacyjnej obecności. Przebywają w kilku lokalizacjach, między innymi w Żaganiu, Powidzu i Orzyszu oraz w Poznaniu i w okolicach Bolesławca. Polskie władze kończą także inwestycje na lotnisku we Wrocławiu. Za 370 milionów złotych powstaje tam baza przeładunkowa dla amerykańskich wojsk. Będzie to potężny węzeł pozwalający na lądowanie we Wrocławiu największych samolotów transportowych.
8: Tę część programu przygotowała Ewa Plisiecka.

0: Na Cyprze obradowała Rada Pokoju powołana przez prezydenta Donalda Trumpa. Szczegóły przedstawia Katarzyna Seman.
1: Rada Pokoju do spraw Strefy Gazy powołana przez prezydenta USA Donalda Trumpa zebrała się 30 czerwca w jednym z kurortów na Cyprze, aby skorygować swoją strategię. Trump zaprosił dziesiątki światowych przywódców do udziału w inicjatywie Rady Pokoju, której celem jest rozwiązywanie konfliktów na świecie. Dyplomaci już wcześniej ostrzegali jednak, że może ona osłabić rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas gdy część tradycyjnych sojuszników Stanów Zjednoczonych zareagowała ostrożnie, a niektórzy odrzucili zaproszenie Trumpa, inne państwa, w tym takie, które od dawna utrzymywały napięte stosunki z Waszyngtonem, jak Białoruś, zgodziły się przystąpić do inicjatywy. Josi Makelberg, profesor stosunków międzynarodowych i starszy konsultant w Chatham House, przypomina, że Rada Bezpieczeństwa ONZ zatwierdziła utworzenie Rady Pokoju Trumpa, jednak wyłącznie do końca 2027 roku i jedynie w odniesieniu do Strefy Gazy. Rosja i Chiny wstrzymały się od głosu, argumentując, że przygotowana przez USA rezolucja nie określa jasno roli ONZ w przyszłości Gazy. To niemal próba stworzenia czegoś równoległego do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Interesujące jest to, że wiele krajów europejskich jest nieobecnych i w dużej mierze dlatego, że brakuje jasności, a także dlatego, że ktoś taki jak Putin, wobec którego wydano nakaz aresztowania i został oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny, jest zapraszany do Rady Pokoju. To dla tych, którzy wspierają Ukrainę, nie tylko nie ma sensu, ale brzmi wręcz obraźliwie. Jeżeli ma to być Rada Pokoju, nie można zapraszać takich osób. Dotyczy to również, nawiasem mówiąc, Netanyahu, wobec którego również wydano nakaz aresztowania przez MTK. Nie sądzę, aby Trump miał jakikolwiek szacunek do ONZ, ani do norm i zasad stworzonych po 1945 roku, ponieważ krok po kroku dąży do ich ignorowania i tworzenia alternatywy, która jest przez niego dyktowana. Trump po raz pierwszy zaproponował utworzenie Rady Pokoju we wrześniu ubiegłego roku, kiedy przedstawił swój plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. Później wyjaśnił, że zakres działania Rady zostanie rozszerzony poza Gazę i obejmie również inne konflikty na świecie. Amerykański prezydent wielokrotnie krytykował ONZ. Z jednej strony mówił o nieskuteczności organizacji, a z drugiej bagatelizował obawy, że Rada Pokoju miałaby zastąpić Organizację Narodów Zjednoczonych. Czy chce pan, aby Rada Pokoju zastąpiła ONZ? Cóż, może tak być. ONZ po prostu nie była zbyt pomocna. Jestem wielkim fanem potencjału ONZ, ale nigdy nie dorosła do swojego potencjału. ONZ powinna była zakończyć każdą z wojen, które ja zakończyłem. Nigdy się do niej nie zwracałem, nawet o tym nie pomyślałem. Powinna być w stanie rozwiązać te wojny i wierzę, że trzeba pozwolić ONZ dalej istnieć, bo jej potencjał jest ogromny. Według Białego Domu około 35 światowych przywódców zgodziło się dotychczas przystąpić do Rady Pokoju spośród około 50 zaproszonych. Największe kontrowersje wzbudziła zgoda prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, od lat izolowanego przez Zachód z powodu łamania praw człowieka i wsparcia dla rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Rosja, której stosunki z USA również uległy poprawie, odkąd Trump zabiegał względy prezydenta Putina, jednocześnie oskarżając Kijów o blokowanie wysiłków na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie, nie poinformowała jeszcze, czy przystąpi do Rady Pokoju. Nie uczyniły tego również Chiny, które mimo częstych sporów z Trumpem niedawno zawarły z USA kruche porozumienie handlowe. Rosja i Chiny są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ z prawem weta, dlatego prawdopodobnie ostrożnie podchodzą do inicjatyw, które mogłyby zostać uznane za ograniczające ich wpływy w ramach ONZ. Jeśli ta Rada Pokoju ma konkurować z Organizacją Narodów Zjednoczonych, czy chodzi o marginalizowanie norm stworzonych po 1945 roku opartych na zasadach i normach? Nie dziwi mnie więc, już abstrahując od Rosji czy Chin, że kraje wierzące w taki porządek są bardzo ostrożne wobec przystąpienia do takiego organu. Rada Pokoju nie ma podstawy prawnej. Pomyślcie o tym. To coś jak G7 czy G20. Jedyną siłą, jaką będzie miała, jest ta, której jej członkowie zdecydują się jej nadać. Nie jest osadzona w prawie międzynarodowym, nie ma żadnej karty, jak Karta Narodów Zjednoczonych. To coś, co zostało po prostu wymyślone, bez negocjacji, bo Stany Zjednoczone zdecydowały.

0: że tego chcą.
1: Rada Pokoju odbyła swoje pierwsze spotkanie w lutym, ale osiągnęła niewielkie postępy z powodu problemów z finansowaniem, przeszkód logistycznych oraz wątpliwości dotyczących jej międzynarodowej i prawnej legitymacji. Tymczasem sytuacja w Strefie Gazy pozostaje tragiczna. W wyniku działań izraelskich sił wciąż giną tam cywile, a pomoc humanitarna jest hamowana.
2: Mówiła Katarzyna Seman.
3: Polskie Radio dla Zagranicy. Słuchajcie nas w internecie radiozagranica.pl.
2: Rosnąca częstotliwość i intensywność fal upałów w Polsce i Europie to jeden z najbardziej wyraźnych sygnałów zmiany klimatu, mówi profesor Zbigniew Karczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert Koalicji Klimatycznej. Rozmawiał z nim Piotr Żółnowski.
4: Czy obecne fale upałów w Polsce i w całej Europie można już traktować jako nową normę klimatyczną, czy wciąż są to zjawiska ekstremalne?
5: One są ciągle zjawiskami ekstremalnymi, to znaczy to jest jednak ekstremum tak wysokie temperatury, które obecnie występują, natomiast to, że one występują i będą występowały coraz częściej, jest tą nową normalnością. I teraz ukazał się taki najnowszy raport, to jest taki platformy badawczej skupiającą naukowców zajmujących się zmianami klimatu, która się nazywa World Weather Attribution. I oni, ta publikacja, czy ten raport wskazuje na to, że tego typu temperatury, tego typu fale upałów, które obecnie występują w Europie, nie byłyby możliwe, gdyby nie zmiana klimatu. To znaczy, oni też porównują obecne upały do tego, co było 23 lata temu, to jest taka bardzo znana fala upałów, która przeszła przez Francję, gdzie wtedy w samym Paryżu zmarło przedwcześnie ponad 15 tysięcy ludzi i oni mówią, dzisiaj są wyższe temperatury, dzisiaj te upały są bardziej ekstremalne i nie byłoby ich dzisiaj, gdyby nie skutki zmian klimatu.
4: Polska, zresztą nie tylko Polska, inne kraje europejskie również, ale Polska niestety szczególnie nie jest przygotowana na skutki tak ekstremalnych upałów. Jakie działania można wprowadzić natychmiast, a które będą mogły powstrzymać skutki klimatu w dłuższej perspektywie?
5: Rzeczywiście Polska, a w zasadzie cały kontynent europejski jest najszybciej ocieplający się po Arktyce regionem na świecie. I to przygotowanie do tych wysokich temperatur powinno być znacznie bardziej zaawansowane niż jest. Nie jesteśmy do końca na to przygotowani. Jesteśmy lepiej przygotowani niż 20 lat temu, ale nie jesteśmy wystarczająco. Usłyszałem dwa dni temu od pani minister Kloski, że rząd powołał grupę, która ma przygotować Polskę i ma reagować na tę falę upałów, która przez Polskę przechodziła i przechodzi nadal. Więc to, co trzeba by było zrobić i co można robić tak naprawdę od razu, to jest ochrona wysokiej zieleni w miastach. To jest ochrona terenów zieleni takich z tymi wysokimi, starymi drzewami, które dają w trakcie tych upałów ten cień, który daje wytchnienie. Bo to myślę, że każdy z nas doświadcza, że wystarczy wyjść na upał w ciągu dnia i jest czasami 20-20 kilka stopni różnicy w temperaturze na środku wybetonowanego placu, a w parku wśród drzew. To jest to miejsce, do którego mogą uciekać, czy mogą się schronić osoby i odpocząć przed upałem. To jest szczególnie ważne dla mieszkańców budynków, które są słabo izolowane, na wyższych piętrach, w wystawie południowej, gdzie w tych godzinach południowych seniorzy zwłaszcza będą doświadczać ogromnego stresu cieplna. I te parki, te miejsca, tej zieleni stanowią dla nich miejsca ucieczki. Czyli drugą rzeczą, którą warto by było robić, to właśnie tworzenie tego typu miejsc. My czasami to nazywamy w żargonie architektów krajobrazu, to jest nazywane parkami kieszonkowymi. To nie muszą być duże obszary, to może być 2, 3, 5 tysięcy metrów kwadratowych, kilkanaście wysokich drzew dających cień. Genialnie byłoby, gdyby tam było jakieś źródło wody, czyli jakaś nieduże źródełko, czy niewielka fontanna, bo ta woda daje jeszcze lepszy mikroklimat. Kilkanaście ławek I to jest to, co powinniśmy robić w krótkiej perspektywie czasowej, czyli budować tego typu parki kieszonkowe, chronić zieleń wysoką. Natomiast w dłuższej perspektywie czasowej to jest dla mnie oczywiste, to jest odbetonowywanie tych wielkich

0: przestrzeni, które zabetonowaliśmy, czyli te wielkie, tak zwane reprezentacyjne place, które szczególnie w małych i średnich miastach powstały w ostatnich latach, najczęściej kosztem zieleni, teraz trzeba z powrotem rewitalizować, czyli odbetonowywać, wprowadzać tam zieleń, choćby po to, żeby ludzie chcieli tam przychodzić, bo te place pięknie wyglądające na zdjęciach, ale są puste. Tam nie wystarczy, że postawimy fontannę, czy zrobimy daszek, bo i tak tam ludzie nie przyjdą. To, co musimy rzeczywiście w Polsce zrobić, to nauczyć się cenić rozwiązania oparte na przyrodzie, jako te, które najlepiej nam pomagają chronić przed upałem, a szerzej przed skutkami zmiany klimatu.
1: A czy zmiany klimatu, które już zaistniały, z którymi już musimy się mierzyć, czy jesteśmy w stanie cofnąć, czy obecnie tylko zatrzymać?
0: Ja myślę, że my powinniśmy zrobić wszystko, żeby zatrzymać te zmiany, czyli żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, żeby te zmiany się nie pogłębiały. To znaczy, to już poszliśmy bardzo daleko, dlatego że w opracowaniach naukowych my wskazujemy, że zatrzymanie wzrostu średniej temperatury na poziomie poniżej 1,5 stopnia, to dzisiaj to jest prawdopodobieństwo 15-17%. Dlatego, że niestety pomimo tych różnych umów, zobowiązań, pomimo działań, my ciągle jesteśmy na ścieżce wzrostu emisji, a nie jej obniżania. Więc my musimy zrobić wszystko, żeby ta temperatura jednak nie wzrosła powyżej 2 stopni Celsjusza, żeby nie doszło do skokowej zmiany stabilności systemu klimatycznego. I to jest pierwszy krok. Znaczy, to jest ten cel, który Unia Europejska przyjęła właśnie po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo Europejkom i Europejczykom, czyli neutralność klimatyczną w 2050 roku. Natomiast proces powrotu do tego stabilnego i tego klimatu, które my znamy sprzed 30-50 lat, to będzie, nawet jeżeli osiągniemy tą neutralność klimatyczną w 2050 roku, to nie będzie od razu, to od razu nie wrócimy do tamtego czasu. To zajmie nam 100, 150 czy 200 lat, ale ta neutralność klimatyczna zapewni nam bezpieczeństwo, to znaczy zapewni, że adaptując się do tych skutków zmiany klimatu, które dzisiaj notujemy, my będziemy w stanie przetrwać i być bezpieczni. Natomiast jeżeli będziemy dalej emitować gazy cieplarniane, nie powstrzymamy tej zmiany, która następuje i pozwolimy, żeby wzrost temperatury był wyższy niż 2 stopnie, to niestety nasze dzieci, nasze wnuki nie będą bezpieczne. I o to się tak naprawdę toczy gra.
1: Jak pan rozumie, jak możemy czytać to, o czym pan przed chwilą powiedział, że nie będziemy bezpieczni? Czy to będzie reglamentacja wody? Co nam grozi, jeżeli po prostu nie zaczniemy już teraz naprawdę realnie działać?
0: Ja powiem to, jak nauka odpowiada. Nie wiem. Dlatego, że cechą charakterystyczną systemów przyrodniczych, też systemu klimatycznego, jest to, że zmiany nie następują liniowo. Co oznacza, że tak naprawdę jeżeli temperatura wzrośnie nie o 1,5 czy 2 stopnie, tylko wzrośnie 2,5-3,5 stopnia i zostanie przekroczona tak zwany poziom bezpieczeństwa, poziom stabilności, to nie będzie tylko trochę gorzej niż obecnie. To znaczy, będzie trochę częściej występowały fale upałów, albo będzie trochę bardziej gorąco, albo będzie trochę mniej wody. Tylko będzie zupełnie inaczej. Nie wrócimy do tego, że mieliśmy w lecie temperatury przez całe lato 25-26 stopni. Nie mieliśmy fal upału temperaturami 35, 38 czy 40 stopni. Ale jesteśmy w stanie zatrzymać te zmiany na poziomie, do którego będziemy się mogli adaptować i zbudować bezpieczeństwo dla nas, jako dla gospodarki, społeczeństwa i dla przyrody.
2: Jeżeli chcemy być bezpieczni, naprawdę musimy zatrzymać zmiany klimatu.
3: Z profesorem Zbigniewem Karczunem rozmawiał Piotr Żółnowski. Dziś w programie powiemy jeszcze m.in. o programie liderskim Masterclass 2.0 dla liderów polonijnych z całej Europy, o młodych Polakach w Kazachstanie oraz wystawie Sztuka wyrasta z codzienności George Sand i Fryderyk Chopin na Majorce. A już teraz o dorocznej konferencji Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą dla nauczycieli skierowanych do pracy wśród Polonii. Z nauczycielami pracującymi na co dzień wśród Polonii i Polaków za granicą spotkała się Barbara Nowacka, ministra edukacji, która zwracając się do nich podkreśliła, jak ważną pracę wykonują.
4: Kiedy myślimy o takim budowaniu poczucia wspólnoty, patriotyzmu, tożsamości wśród Polek i Polaków mieszkających poza granicami Polski, to właśnie ta misja nauczycieli kierowanych jest szczególnie ważna. kształcą dzieci, młodzież i dorosłych. Uczą języka, ale uczą tradycji, kultury, pokazują też tę Polskę taką, jaka ona dzisiaj jest.

0: wielu pokoleń, ma z perspektywy państwowotwórczej, narodotwórczej i patriotycznej wyjątkowe znaczenie.
1: Pan Rafał Siemianowski, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, który to ośrodek zorganizował doroczną konferencję nauczycieli, którzy przyjechali do Warszawy z całego, można powiedzieć, świata, z czterech kontynentów. Jaki jest główny cel konferencji?
2: Głównym celem tej konferencji jest przede wszystkim podsumowanie kończącego się roku szkolnego i przygotowania do nowego, w którym ponad setka nauczycieli z Polski wyjedzie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej, Ameryki Południowej, aby uczyć języka polskiego, ale jednocześnie pokazywać współczesną Polskę, promować polską kulturę, pozwalać Polonii i Polakom za granicą odkrywać własne korzenie.
1: Nauczyciele kierowani przez ORPEK są obecni w 11 krajach świata. Pojawi się kolejny kraj, który został wymieniony dzisiaj na konferencji, Peru. Czy tam też jest oczekiwanie, że potrzebny jest nauczyciel języka polskiego, nauczyciel kierowany przez ORPEK?
2: Tak, wysłanie po raz pierwszy w historii nauczyciela z ORPEG-u do Peru jest odpowiedzią na sygnał, na wniosek przekazany właśnie przez Polaków mieszkających w tym kraju. Ten wniosek uzyskał pozytywną opinię naszej placówki dyplomatycznej, ambasady RP w Limie, więc my odpowiadamy na realne potrzeby zgłaszane oddolnie. No i oczywiście po pierwszym roku pracy takiego nauczyciela, który tam wyjedzie we wrześniu, dokonamy ewaluacji. Mamy nadzieję, że ten nowy kierunek, może taki nieoczywisty, okaże się właściwym kierunkiem rozwijania aktywności ORPEG-u. Nie jest to pierwszy kraj w Ameryce Południowej, w którym będzie pracował nauczyciel z ORPEG-u. Mamy nauczycieli w Brazylii, mamy w Argentynie, no i teraz dołącza kolejny kraj na tym kontynencie.
1: Uczestnicząca w konferencji minister edukacji, pani Barbara Nowacka, podkreślała ogromną rolę nauczycieli skierowanych do środowisk polonijnych. To też zasługa ORPEG-u, że tę misję wykonują tak wspaniale.
2: Tak, to trzeba podkreślić, że praca tych nauczycieli jest bardzo, bardzo wymagająca. Oni często pracują w małych ośrodkach, w trudnych warunkach klimatycznych, w innych warunkach kulturowych, więc uwzględnianie tego lokalnego aspektu jest bardzo, bardzo ważne, a my staramy się poprzez taką konferencję, szkolenia, no jak najlepiej tych nauczycieli przygotować, zarówno do pracy dydaktycznej, ale także do odnalezienia się w tych innych, często niż polskich, realiach społeczno-kulturowych. Duży nacisk kładziemy na współpracę z naszymi placówkami dyplomatycznymi, które są takimi naturalnymi partnerami dla nauczycieli pracujących właśnie w tych 12 krajach, do których wyjadą. Na uwagę zasługuje także ten aspekt bardzo konkretnych osiągnięć nauczycieli. Można je mierzyć na przykład tym, jak wielu ich uczniów decyduje się potem na studia w Polsce. Część uczniów korzysta z nauczania języka polskiego, aby przystąpić do egzaminu wymaganego przez Kartę Polaka. Więc to nie jest tylko pewien sentyment, odkrywanie historii, tradycja, ale to są również bardzo wymierne aspekty takie przyszłościowe, bo tutaj odkrywamy korzenie, ale także poprzez pracę nauczycieli Polonii, Polakom za granicą dodajemy skrzydeł.
1: Szczególnie trudna jest ta praca nauczycieli na Ukrainie i w Naddniestrzu, na co także zwracała uwagę pani minister Barbara Nowacka.
2: Tak, jeżeli chodzi właśnie o te miejsca tutaj, biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne, konflikty zbrojne i złożoną sytuację geopolityczną, pozostawiliśmy wybór nauczycielom, czy chcą pracować na miejscu, czy chcą pracować w trybie zdalnym, czy hybrydowym. Każdy z tych wyborów szanujemy i uwzględniamy, bo tak naprawdę cel jest cały czas ten sam. Nauczanie języka polskiego, pokazywanie polskiej kultury i współczesnej Polski, a metody, środki dopasowujemy do aktualnych uwarunkowań. Ukraina jest krajem, gdzie największa liczba naszych nauczycieli z tej ponad setki będzie pracować.
1: Panie dyrektorze, jakie wyzwania stoją przed ORPEG-iem, ale także przed nauczycielami pracującymi w środowiskach polonijnych w nadchodzącym roku szkolnym?
2: Ja myślę, że te wyzwania są niezmienne. No, my cały czas staramy się bardzo promować naszą działalność, bo patrzymy też przez pryzmat kryterium wieku na kadry, którymi, tak można powiedzieć, dysponujemy. No i ta średnia wieku rośnie, więc wiemy, że musimy taką pracą właśnie za granicą inspirować do tej pracy za granicą kolejne pokolenia nauczycieli. I ja myślę, że to jest tak naprawdę największe wyzwanie, żeby wartość tej pracy mierzona różnymi kryteriami była na tyle atrakcyjna, na tyle istotna, żeby również osoby młodsze decydowały się do wyjazdu za granicę, do zmiany miejsca zamieszkania, do zetknięcia się z nowymi środowiskami, często w bardzo dużej odległości od kraju, tak jak to ma miejsce w przypadku Brazylii czy Kazachstanu.
3: Ewa Sawczuk jest jestem nauczycielką kierowaną do pracy do

0: Łotwy do polskiej szkoły imienia Ity Kozakiewicz w Rydze i do polskiego ośrodka imienia Jana Pawła II w Rydze.
1: Uczestniczy Pani w konferencji przygotowanej właśnie przez ORPEK, gdzie spotkali się nauczyciele z wielu krajów. Czy to jest ważne, ciekawe doświadczenie?
0: Myślę, że w każdym z krajów, do których jesteśmy kierowani, są różne wyzwania. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie doświadczenia mają na przykład nauczyciele z Ukrainy, bo myślę, że mierzymy się z podobnymi wyzwaniami. Bardzo jest dla mnie egzotyczne to, co przeżywają osoby kierowane do Ameryki Południowej. Na pewno jest to bardzo ciekawe. No i ta konferencja zawsze jest takim punktem, który naprawdę kończy naszą roczną pracę. Ta konferencja jest potrzebna nawet tak psychologicznie, żeby mieć to poczucie, że wróciliśmy do domów i naprawdę zaczynają się wakacje. A jednocześnie jest inspiracją, bo czekają nas warsztaty poświęcone dydaktyce, więc jest to taka inspiracja przed kolejnym rokiem szkolnym.
2: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest państwową instytucją, której zadaniem jest wspieranie, rozwijanie i organizowanie edukacji polskiej poza granicami naszego kraju. Podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej.
3: Polskie Radio dla Zagranicy, Polacy na świecie, bliżej kraju. Piszcie do nas polska@polskieradio.pl.
2: Program liderski Masterclass 2.0 po raz drugi zgromadzi liderów polonijnych z całej Europy. Z Anetą Birnbaum, koordynatorką programu ze Szkoły Liderów, rozmawia Piotr Żółnowski.
4: Stworzyliście Państwo program liderski dla Polonii w Europie. Czym on się charakteryzuje?
5: Program liderski Masterclass 2.0, bo w tym roku organizujemy go już po raz drugi, jest taką odpowiedzią na problemy i wyzwania liderów i liderek polonijnych z całej Europy. Liderów i liderek, czyli takich osób, które działają na co dzień w swojej lokalnej społeczności. Często prowadzą na przykład polskie szkoły, albo prowadzą organizacje polonijne, które zajmują się edukacją, promowaniem polskiej kultury, polskiej historii, animowaniem generalnie społeczności lokalnej, polonijnej. I robią to w różnych krajach na całym świecie, ale nasz program liderski Masterclass w tej formule, w jakiej go przygotowujemy, jest skierowany do liderów i liderek polonijnych z Europy właśnie. Program jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i współpracujemy z ministerstwem już po raz kolejny, właśnie w takiej formule wspierania osób, które same robią coś dla innych, które bardzo aktywnie działają i starają się jakoś wpływać na to, żeby Polacy i Polki za granicą budowali trwałe, lokalne społeczności, w których mogą robić coś do dobra wspólnego.
4: Na czym polega Państwa tutaj oferta? Kursy, szkolenia?
5: Nasz program składa się z dwóch zjazdów stacjonarnych i dwóch spotkań online. Zjazdy stacjonarne są dość długie, bo zapraszamy osoby uczestniczące na tydzień w sierpniu i na 6 dni w październiku i w tym czasie będziemy proponować im różne zajęcia edukacyjne. Oczywiście ze względu na to, że jesteśmy szkołą liderstwa, to takim głównym elementem tych szkoleń będą szkolenia z przywództwa, czyli z tego, jak budować zespół, jak angażować osoby, jak zapraszać innych do działania, jak wprowadzać zmianę społeczną w taki sposób, żeby robić to skutecznie, ale też w zgodzie z tymi osobami, na rzecz których się działa. Więc na tym najbardziej zależy. Oprócz tego nasi uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję spotkać się z różnymi ważnymi osobami w państwie, to znaczy takimi, które na co dzień decydują o sprawach polonijnych. Będziemy oczywiście przeprowadzać spotkania z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z przedstawicielami Departamentu Współpracy z Polakami za granicą, ale oczywiście będą też spotkania z przedstawicielami sejmowej i senackiej Komisji Polonijnej, a także na przykład z posłami, którzy na co dzień zajmują się sprawami Polonii. Oprócz tego będziemy zapraszać ekspertów i ekspertki, którzy będą w formie wykładów i warsztatów przekazywać im, czyli naszym uczestnikom, wiedzy na temat tego, jak na przykład aplikować o środki w kraju, w którym mieszkają i działają. Albo jak wykorzystywać nowe technologie do tego, żeby wzmacniać swoją działalność społeczną w miejscu, w którym na co dzień żyją. I tak jak już wspominałam na początku, przede wszystkim jak angażować innych do działania. To znaczy robić te wszystkie rzeczy z takim poczuciem, że ta Polonia, na rzecz której działają, że ona też może współdecydować, angażować się, być aktywna i razem z tymi liderami, liderkami zmieniać to, jak wygląda to miejsce, które współtworzą.
4: A jak wyglądały poprzednie edycje?
5: W zeszłym roku wystartowaliśmy z liderskim masterclass po raz pierwszy, ale Szkoła Liderstwa już od ponad 30 lat pracuje z liderami i liderkami różnych grup społecznych. Działamy na rzecz liderów i liderek politycznych, społecznych, młodzieżowych, miejskich i Polonia to też taka jedna z grup, w ramach której staramy się ją wspierać i dawać wzmocnienie, dzielić się naszym know-how związanym z tym, jak pracować z liderami i liderkami. W zeszłym roku program miał bardzo

0: podobną formułę. Zaprosiliśmy 20 osób z różnych krajów Europy do tego, żeby przyjechali do Polski i żeby nie tylko razem z nami uczyli się, opierając się na naszym doświadczeniu wzmacniania liderów i liderek, ale też, żeby się sieciowali, tworzyli grupę, wymieniali się doświadczeniami. Mimo tego, że działają w bardzo różnych krajach w Europie, to wyzwania liderów i liderek polonijnych często są bardzo podobne, mimo tego, że specyfika różnych krajów oczywiście niesie różne wyzwania, ale chcieliśmy, żeby oni mieli okazję spotkać się, porozmawiać, wymienić się dobrymi praktykami, ale też czasem powiedzieć sobie o tym, że z różnymi rzeczami jest im trudno i że w tym trudzie nie są sami.
1: Ktoś, kto będzie chciał wziąć udział w Państwa programie, co musi zrobić?
0: Żeby wziąć udział w naszym programie, trzeba być liderem lub liderką. To znaczy rzeczywiście taką osobą, która ma już doświadczenie w tym, żeby angażować osoby wokół siebie, żeby mieć jakiś pomysł na wizję zmiany tego, co chce zrobić i co chce zmienić, jak chciałaby, żeby ta społeczność lokalna wyglądała i co wspólnie robiła. To jest taka osoba, która właśnie ma doświadczenie w działalności społecznej, która angażuje się w różne polonijne struktury, które u niej działają. Być może też udziela się w lokalnym samorządzie, bo być może jest częścią Rady Integracyjnej, jest być może dyrektorką polskiej szkoły w jakimś europejskim kraju, a być może po prostu jest osobą pracującą w organizacji pozarządowej i prowadzi różną działalność animacyjną, kulturalną, generalnie upowszechniającą polską kulturę. Więc to jest taka osoba, która już ma doświadczenie, ale ma też w sobie gotowość do tego, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, żeby sprawdzać, czy te metody, które stosuje do tej pory, czy one rzeczywiście służą temu, jak to jej przywództwo wygląda i czy rzeczywiście one jej ułatwiają działanie, sprawiają, że ludzie za nią idą, że chcą z nią działać wspólnie, czy raczej prowadzą do wypalenia, zmęczenia, bo takich liderów i liderki też chcemy wspierać, wyłapywać i dawać im takie poczucie, że nie są w tym sami i że mogą nauczyć się nowych narzędzi, które będą wzmacniały ich działania, a nie prowadziły do właśnie do tego, żeby to był tylko trud, zmęczenie i takie myślenie o tym, że to jest jakiś dodatkowy obowiązek, bo często też liderzy i liderki nie tylko w społeczności polonijnej robią to po prostu dodatkowo, po pracy. Prowadzą bardzo aktywnie swoją działalność pracową, mają też rodziny, a oprócz tego po godzinach zajmują się tym działaniem liderskim, więc chcemy ich w tym wzmacniać.
1: Co się dzieje właśnie potem z liderami? Jak wprowadzają Państwa wiedzę w życie?
0: W różnych programach mamy również taki kawałek absolwencki, to znaczy rzeczywiście zostajemy w kontakcie z absolwentami i absolwentkami naszych programów, tak żeby wiedzieć, co się u nich zmieniło po udziale w naszym programie, czy rozszerzyli swoją działalność, czy zaangażowali nowe osoby, czy wzmocnili swoje zespoły, te bliskie grupy, z którymi pracują. Bardzo nam zależy na tym, żeby mieć takich odsłuch na bieżąco i żeby sprawdzać, co się u nich potem zmieniło. W tym roku będziemy też organizować w październiku taki zjazd dla absolwentów i absolwentek naszych programów polonijnych, więc w październiku będzie okazja do tego, żeby się spotkać w szerszym gronie i o tym porozmawiać.
2: Z Anetą Birnbaum, koordynatorką programu ze Szkoły Liderów, rozmawiał Piotr Żółnowski.
3: Zapraszamy do Polski. Tu jest wiele pięknych miejsc.
2: Dalszą część naszego programu przygotowała i przedstawi Katarzyna Seman.
4: Gen.pl. Młodzi Polacy. Jeden język. Wiele światów. Organizacje polonijne na całym świecie odgrywają kluczową rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, kultury oraz języka polskiego poza granicami kraju. Dzięki zaangażowaniu młodych liderów z nowej fali, Polonia w Kazachstanie zyskuje nową energię, a współpraca między poszczególnymi ośrodkami staje się bardziej dynamiczna. To doskonały pomost łączący tradycje z nowoczesnym podejściem do działalności społecznej i networkingu. Jak wygląda życie współczesnej Polonii w Kazachstanie? Kim są młodzi ludzie, którzy mimo tysięcy kilometrów dzielących ich od Warszawy z pasją pielęgnują polskie tradycje, język i budują silną tożsamość?
5: Nazywam się Ewa Kwałusz. Moja babcia była Polką. Od wielu lat uczy się języka polskiego i jestem liderką młodej Polonii w Kazachstanie. Bardzo aktywnie działam do tego i jestem także przedstawicielką media polonijnego w Kazachstanie.
6: Nazywam się Timur Waskleców. Jestem przewodniczącym liderów nowej fali Związku Polaków w Kazachstanie. Chodzę do Polskiego Centrum w Kazachstanie 10 lat. Moja babcia była też Polką.
7: Nazywam się Jan Posławski. Pochodzenie mam też kazachskie, ale narodowość mam polską.

0: Pierwszy raz poszłam do Polskiego Stowarzyszenia, do Polskiego Centrum, kiedy miałam 13 lat, bo mnie zaprosiła moja koleżanka i powiedziałam do babci, że no pójdę tam. A ona powiedziała, o ja jestem Polką. Patrzę na nie i mówię, naprawdę? No bo moja rodzina w całości nie jest Polską, ale no korzenie ja mam. I babcia powiedziała, że ona jest Polką i też ma no polskie pochodzenie. A na przykład w jej świadectwie o urodzenie, tam gdzie jej rodzice byli takie kreskie, puste miejsce, że kimś byli, ale nie Polakami.
1: No w moim przypadku jest lepiej niż u Ewy, dlatego że ja mieszkałem w takim małym miejscu. Ta insza to była pierwsza z wiosek, do której przyjeżdżali też Polacy. W ogóle ja po prostu nie byłem zainteresowanym, żeby kontynuować tam historię, ja nie lubiłem tego. Też gdzieś w 12 lat, ja nie wiem jak to było, ja dostałem taką książkę o Polakach w Kazachstanie. No i ja przyniosłem go do domu i powiedzieli, a twoja rodzina też jest represjonowana. No i dla mnie była taka ciekawostka, a na przykład od niedawna, gdzieś 2 lata temu, też dowiedziałem się, że moja rodzina ze strony mamy, ja myślałem tylko ze strony papy, też byli zesłani tutaj i jeden mój pradziadek, on został w ogóle rozstrzelany za to, że po prostu pracował jako Polak i mówił o Polsce.
2: Wasi rodzice nie mówili po polsku, ta pamięć o deportacjach rzeczywiście nie jest zbyt żywa. Jak to się stało, że wy poczuliście potrzebę właśnie kontaktu z Polską?
0: W zeszłym roku mieliśmy taki forum młodzieżowy w Astanie, w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej i po tym forumie bardzo byli wdzięczni i też Polonia Camp 2025. Była taka potrzeba, żeby łączyć młodych ludzi polskiego pochodzenia, bo oni już nie znają swoich korzeni i my bardzo chcemy, żeby te młode ludzie szukali i po prostu no, znali, że są Polakami i to też część ich historii. No bo w naszych stowarzyszeniach polskich może młodzieży jest
3: nie tak dużo, no ale młodzież sama chce, żeby my pracowali, żeby uczyli się język polski. Na to dziękuję ambasadzie naszej w Kazachstanie.
0: To powiedzieć, że może młodzieży jest to w naszych stowarzyszeniach tak ciekawe. Tam już jest starsza osoba, a my chcemy, żeby młodzież po prostu widziała, że jest też młodych ludzi, które mogą pomóc w tym, żeby to rozwijać tą polską kulturę.
1: No w Kazachstanie no było tak, że mówili po polsku, teraz nie. I my nie mamy takiej praktyki. Przyjeżdżają do nas nauczyciele z Polski, no i tak uczymy się polskiego języka. Na przykład ja tak 2 lata tylko gdzieś uczę się języka polskiego, ale z Polonią związany od dzieciństwa, dlatego że no, moi rodzice też i jestem potomkiem też Polaków, a mój tata, on studiował też w Polsce. Tylko ja nigdy nie wiedziałem, że on zna polski język, że on kiedyś był w Polsce. Teraz jest sytuacja z tym na przykład dla nas, dla kazachskiej Polonii jakby tak ciężki, dlatego że u nas nie tak dużo nauczycieli z polskiego języka i na przykład ja nie wiem, jakie organizacje tam wszystkim tam zajmuje się, no naprawdę na wsi dzieci, młodzież ani nie mogą uczyć polskiego języka, na przykład mają tam słaby internet, no i nie mają po prostu możliwości, żeby uczyć się polskiego języka z tym człowiekiem, który może to wszystko dać. To człowiek jest tylko z Polski, naprawdę. No i my rozmawiamy o tym, żeby to wszystko rozwijać, dlatego że język to jest głównym jakby takim mostem między kulturami, żeby też, kiedy my przyjechaliśmy od jakichkolwiek tam czas do Polski i żeby po prostu jakby potwierdzić i powiedzieć swoje historie o tym, że ja jestem Polakiem i w Kazachstanie żyję. I tam też są Polonie.
3: Jeszcze chcemy podziękować Orpegu, bo oni tutaj robią nauczyciele i tak w Kazachstanie. To dziękuję Orpegu.
0: My jak młodzi ludzie bardzo wdzięczni, bo my bardzo chcemy, żeby być usłyszeni. I no, my możemy mówić i dla nas to bardzo ciekawe.
2: A czy ma dla was znaczenie geopolityczne położenie Kazachstanu i takie lawirowanie między wschodem i zachodem? Czy odczuwacie trudności?
0: Po wojnie my musimy lecieć przez Turcję i przez Gruzję i to 7 godzin samolotem i to bardzo bardzo no, takie drogie koszty też. No i my jak młode ludzie i też jak ludzie, których chcemy podejść na studia do Polski, to dla nas to naprawdę bardzo trudne. W zeszłym roku też zmieniły się przepisy i teraz

0: My musimy mieć certyfikat językowy, państwowy na poziomie nie mniej niż B2. Wcześniej my mogliśmy w Kazachstanie ten egzamin zdawać, ale teraz po pandemii już nie. I po prostu musimy jechać do Polski, a to też te koszty na bilety, na zakwaterowanie i za zapłacenie za sam egzamin. I po prostu to dla nas już niemożliwe pojechać na studia do Polski, bo my nie mamy tego certyfikatu. A na przykład ja jestem osobą, która ma polskie pochodzenie, mam kartę Polaka i ja po prostu już nie wiem, jak pojechać na te studia. A ja jestem bardzo zaangażowana, żeby pojechać tam. Bardzo bym chciała, żeby była taka możliwość, żeby do Kazachstanu na przykład może jeden raz w rok przyjrzała jakaś komisja i że mogliśmy zdawać ten egzamin, bo to byłoby bardzo dobrze nie tylko dla Kazachstanu, ale dla całej Azji Środkowej.
1: Myślicie w ogóle o tym, żeby do Polski pojechać na stałe, czy tylko zdobyć wykształcenie i wrócić tutaj do Kazachstanu, czy jednak wiążecie przyszłość z Polską?
2: Na dziś ja nie mogę tego powiedzieć, dlatego że też Kazachstan to jest mój dom, gdzie moja rodzina i tak, żeby wyjechać. I też może być, ja bardzo chcę pojechać na studia do Polski, a teraz ja nie wiem, czy jeszcze mogę i chcę zostać w Polsce. Polska jest przepiękna, byłem tam 2 razy, tylko chciałbym też tak rozwijać Polonię w Kazachstanie. Dlatego, że jeśli na przykład wszyscy my wyjedziemy i na przykład zostaną tylko jedne babcie, można wspierać jedną babcię, dlatego że ona będzie zadowolona. Ile na przykład zostanie jedna rodzina, która na przykład przy związku rodzickim, po prostu zabrano dokumenty. No i co z tym zrobić? Oni po prostu zostają tutaj, nie mogą jak dostać, nie mają takich możliwości. A na przykład jeśli będziesz ty przychodził, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków amen, dla niej to będzie wielka radość. I ja myślę, że takie wsparcie, ono jest głównym. I dla mnie, ja myślę, że mogą wszyscy pojechać do Polski, oczywiście. Naszym obowiązkiem, które tutaj żyli, rodzili się, wniosli jakiś wkład do rozwoju też Polski, Kazachstanu. My musimy, jeśli nie mieszkać w Kazachstanie, to chociażby na odwiedziny przyjeżdżać.
0: My bardzo chcemy pojechać naprawdę do Polski i najpierw na studia, bo bardzo chcieliśmy pojechać, ale my też czujemy, że tutaj jest taka potrzeba, żeby też moi młodzi ludzie znali, że oni są Polakami, bo już to powiedziałam. Na przykład jakiś chłopak może mieć nazwisko Kowalski i w ogóle nie znać, że może mieć polskie pochodzenie i że może też mieć taką możliwość takiego spotkania. Też może tam karty Polaka posiadać i tak dalej.
1: Gośćmi byli liderzy stowarzyszenia Nowa Fala, młodzi ludzie, którzy z pasją budują polsko-kazachstańskie więzi.
3: Tę część programu przygotowała Katarzyna Seman. Na spotkanie z naszym gościem zaprasza Ewa Plisiecka.
4: Fryderyk Chopin trafił na Majorkę, a to za sprawą wystawy Sztuka wyrasta z codzienności George Sand i Fryderyk Chopin. Na Majorce ta wystawa do 27 października przygotowana została przez Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, a moim i Państwa gościem jest współkuratorka tej wystawy, pani Urszula Król. Witam Panią.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Jak to się stało, że Majorka, że Fryderyk Chopin, że George Sand właśnie na tej wyspie?
5: Bardzo piękna historia, bo jest to historia miłosna, ale też historia o chęci odkrycia czegoś nowego. George Sand i Fryderyk Chopin zaczęli swoją miłosną relację w lecie 1938 roku i stali się takim trochę tematem dyskusji i obserwacji paryskiego świata. Stąd chyba taka chęć ukrycia się, zejścia z oczu do tej akurat destynacji namówili George Sand i jej przyjaciele. Powiedzieli, że Majorka jest piękna, niezwykła, jest mało odkryta i faktycznie pisarka i nasz wielki kompozytor oraz dzieci George Sand wyruszyli na Majorkę, myśląc, że będzie to taki czas życia na tej rajskiej wyspie. To było to zaspokojenie, tęsknoty ludzi, którzy mieszkają w naszej części Europy za błękitnym niebem, morzem, cytrusami. Liczyli na poprawę zdrowia dzieci, samego Fryderyka Chopina i po prostu na

0: pięknie spędzone kilka miesięcy. Kiedy przybyli na Majorkę, wydawało się, że ten romantyczny sen się spełni, ale niestety, no nie wzięli pod uwagę kilku czynników, o których zapewne nie wiedzieli. Mianowicie tego, że nawet na najpiękniejszych wyspach bywają miesiące bardzo brzydkiej pogody. I faktycznie, kiedy przyjechali, było pięknie. Sam Chopin w listach pisał o tym, że jest chyba w raju. Ale niestety ten raj zamienił się po kilku dniach w raj niezwykle deszczowy, zimny, przenikający i tak dalej. Oprócz tego nie wzięli też pod uwagę po prostu nieco odmiennej kultury, innych zwyczajów mieszkańców Majorki. Na początku mieszkali w Palmie, czyli stolicy wyspy, ale kiedy okazało się, że Chopin jest bardzo chory, wzbudziło to duży niepokój wśród mieszkańców. Gruźlica, tego typu choroby były traktowane w sposób naprawdę niesłychanie surowy i po prostu George Sand z Chopinem musieli opuścić Palmę i George Sand znalazła możliwość wynajęcia lokum w oddalonym nieco od Palmy, znajdującym się już w górach, klasztorze w Waldemozie. I tam spędzili resztę swojego pobytu.
1: A co w takim razie prezentuje ta wystawa? Co ona pokazuje?
0: Naszym pomysłem, to znaczy Seweryna Kutra i moim, było to, aby pokazać trzy tematy tak naprawdę. Po pierwsze, pokazać jednak to, co było piękne i dobre w czasie tej podróży, mianowicie autentyczny zachwyt Fryderyka Chopina i George Sand nad pięknem przyrodą Majorki. I faktycznie to była taka podróż, w której były te wszystkie elementy romantyczne krajobrazu i morze, i wysokie góry, i jakieś tajemnicze wąwozy. Chcieliśmy pokazać to piękno Majorki i dzieje się to w pierwszej sali wystawy, w której prezentujemy wspaniałe pejzaże majorkańskie wypożyczone z Muzeum Majorki. Chcieliśmy też pokazać właśnie to, że George Sand i Fryderyk Chopin, ale szczególnie George Sand, byli zmuszeni skonfrontować się z taką trudną codziennością. To życie codzienne pokazujemy tej pierwszej części wystawy za pomocą wspaniałych naczyń majorkańskich z połowy XIX wieku oraz takich wspaniałych dekoracyjnych kloszy z kwiatami, które są taką specjalnością Majorki i pokazują też życie codzienne. Ostatni temat, ale być może najważniejszy, który prezentujemy w drugiej części wystawy, poświęcony jest preludiom Chopina.
1: Na Majorce powstawały jedne z najwybitniejszych dzieł kompozytora.
0: Tak, Artur Szklener, dyrektor naszego instytutu, który jest kuratorem muzycznym wystawy, użył nawet określenia przełom majorkański, że ten pobyt na Majorce dla Chopina jako kompozytora jest bardzo ważny. To jest w ogóle niesamowicie heroiczne, dlatego że on przede wszystkim bardzo długo nie ma instrumentu, z którym jest problem, nie może ten instrument dotrzeć i tak dalej. A potem są w tej Waldemozie, która jest przepiękna, niezwykle romantyczna, wspaniała, ale z drugiej strony jest tam zimno, pada deszcz, jest wilgotno i on w tych warunkach komponuje i między innymi właśnie kończy pracę nad cyklem preludiów, które są niesamowitymi utworami, ponieważ to są utwory bardzo króciutkie, które tworzą całość i w których zamknięty jest cały wachlarz emocji. Od radości do smutku, do przerażenia. Bardzo pięknie zresztą o tych preludiach pisze George Sand w swoich wspomnieniach Historia mojego życia. Trudno jest pokazać za pomocą sztuk plastycznych muzykę. Staraliśmy się to zrobić i w drugiej sali prezentujemy cykl graficzny niemieckiego artysty tworzącego na przełomie XIX i XX wieku, który podjął się gdyby interpretacji każdego z preludiów. Są to przepiękne prace, które doskonale grają też z architekturą Castel de Belver, w którym prezentowana jest wystawa. I w tej części cały czas rozbrzmiewa muzyka, cały czas w tle słychać preludia Chopina. Mamy więc nadzieję, że nasza intencja pokazania właśnie tego, że jest codzienność, trudne rzeczy, są pewne rozczarowania, ale z drugiej strony na tym wszystkim wyrasta wspaniała, niezwykła muzyka.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Wystawa George Sand i Fryderyku Chopinie na Majorce do końca października. Moim i Państwa gościem była współkuratorka tej wystawy, pani Urszula Król z Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
2: Rozmawiała Ewa Plisiecka. I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Magazyn przygotował zespół redakcji Polskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas. Do usłyszenia.